Dziewczyny i oczy. Czujuki na czym? Czujuki na czym? Czujuki na czym? Czujuki na czym? Czujuki na czym? Czujuki na czym? Czujuki na czym?

U Gruzji obrali nowego patriarcha. Kto im stał, skaże Anżelika Lelkowska. O bliższych nowinach na białoruskim Radio Racja. Będzie i pra polityku, jaka ja wielmi bliska, a czasem plawna przechodzić u wojnu. Wysoką aktywność awiacji Zluczonych Sztatów Ameryki fiksują kalia Kuby. Będzie i pra suświetne zdrowie albo opasność, jaką niesie nowy hantawirus, od kuli on wziął się, czy nie z Argentyny. Prawie to tak samo poczujemy u bliższych nowinach, do jakich jeszcze krychu muzyki.